Wraca najlepszego pekla. Mam nie zwinie w okciel nad wami sług, menią ci modchy i czerkty. Kto chysty nam z pekla uchobili, co domu gomochu? Czerk Alfonsin.